0: Minęła któraś tam godzina, radio Big Cyc ogłasza alarm przeciwpowodziowy dla miłośników starych pierników.
1: Graj i tańczy zespół Komanczy. Z Jamajki.
0: Z Jamajki.

0: Proszę Państwa, zespół Big Cyc nie jest zwolennikiem linearnego pojmowania świata.
1: Niewątpliwie.
0: Tym niemniej fakt jest faktem. Płyta
1: się po prostu skończyła.
0: No ale życzymy, prawda, aby trwała w immanentnej koegzystencji wszystkiego w ogóle.
1: Tak, no interlokutorem dzisiejszego spotkania był
0: Józef Stalin.
1: Tak jest, i grupa Big Cyc. Dziękujemy.
2: Może chcecie coś jeszcze dodać?
0: To, nie,
1: dziękuję. Dziękuję, to starczy. Do domu.